0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Radio Gra.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: słońca.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obudzić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

0: Już wtorek, minęła godzina 6:00, czas na poranne wiadomości w Radiu Gra.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali wieczorem dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi Marek Sandar.

0: z wrocławskiej policji.
1: Byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
0: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został jednak zatrzymany przez kontrterrorystów. 600 kilometrów kwadratowych lasów w zachodniej Francji spalone w wyniku wielkich pożarów, które zagrażają Bordeaux. To powierzchnia odpowiadająca całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Trwa walka z pożarem. Bordeaux spowita jest dymem. Do regionu przyjechał Emmanuel Macron. Wygramy wspólnie tę walkę, tak prezydent Francji wieczorem komentował pierwsze sukcesy strażaków.
2: Macron wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu miejscach udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, ale zaapelował do strażaków, by kontynuowali wysiłki, bo do całkowitego zagaszenia pożaru jest jeszcze daleko i cytuję, najbliższe tygodnie będą trudne nie tylko z powodu dalszej walki z żywiołem, ale również między innymi dlatego, że kilkaset rodzin straciło domy. Emmanuel Macron podkreślił, że przeprowadzona ewakuacja ponad ćwierć miliona osób to największa tego typu operacja od czasów II wojny światowej. Wszyscy stoją za wami murem, by wygrać tę bitwę, zapewnił strażaków prezydent Francji w czasie wizyty w Akwitanii.
0: Relacjonował wieczorne wydarzenia nasz korespondent we Francji Marek Gładysz. Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które obowiązywały kilka tygodni temu.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
4: Sprawdzamy wtorkowe prognozy pogody dla Torunia. Na razie dość przyjemnie zapowiada się ten dzień. Od samego rana na termometrach 15 stopni Celsjusza, a później nawet do 22 stopni Celsjusza maksymalnie w ciągu dnia. Po południu mogą pojawić się chmury na niebie, jednak dziś nie powinno padać. I tego się trzymamy. Dość pogodny i w miarę ciepły dzień przed nami. Dzień dobry, nie jestem sama, w końcu kolejny dzień po urlopie, Ola, dzień dobry.
5: Tak, wytrwałem, jeszcze jestem, przy czym nie wiem jak długo to potrwa, ale dziś jestem, to jest najważniejsze, Piotr Golszewski.
4: Jesteście z nami, Oliwia Ciszewska, gramy.

0: dobre wtorkowe granie na tej antenie. Tak to brzmi właśnie w radiu Gra. Dzień dobry, raz jeszcze mówimy tym, którzy są z nami.
1: Tym, którzy może przestawili swój budzik jeszcze 10 minut do przodu. Pamiętajcie o tym, trzeba w końcu i tak wstać.
0: Drzemka to nic strasznego. Śmiało można kliknąć jeszcze jedno.
1: O nie, to będzie niebezpieczne.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra, czyli dobra porcja dobrego grania, ale też rzut oka do kalendarza, jak to zwykle o tej porze ma miejsce u nas, prawda?
1: To ja rzucę swoim okiem. Wiktor, Tina, Tymon, Antoni i Samson obchodzą dzisiaj swoje imieniny.
0: Wspaniale, pięknie. Niestety nie mam tych informacji przed sobą, które ty masz. Czy możesz podzielić się również informacją, czy jakieś święta nietypowe dziś fajne
1: mamy? Ależ oczywiście, to jest święto idealne dla ciebie, ponieważ wiem,
0: żartujesz,
1: że bywasz na siłowni. Dzień kultu masy mięśniowej.
0: O!
1: To specjalnie dla ciebie.
0: Jak kiedyś taką dostrzegę u siebie, to zacznę kultywować.
1: Ja już tam trochę widzę.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Tak wam gramy, żeby wstawało się nieco lżej. No i skoro szukamy też takich lekkich tematów o poranku, to proszę bardzo, jak ktoś szuka na przykład miejsca parkingowego, to będzie można sobie takie kupić w Toruniu. To jest dobry temat, myślę.
1: Bardzo.
0: Dwa miejsca będzie można kupić, 3 lokale użytkowe, a także 3 garaże, bo już niedługo Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłosi licytację. 10 sierpnia będzie.
1: Proszę
0: ona,
1: bardzo,
0: dokładnie.
1: Będzie można zlicytować sobie, gdyby to był jakiś taki, wiesz, bardzo drogocenny, nie wiem, obraz na przykład, albo rzeźba.
0: Nie wiadomo, co się kryje w tym garażu. No może właśnie. Coś tam znajdziecie.
1: Może tak, może warto wziąć udział w tym wydarzeniu. Nie myślałem, że tak lekki temat znajdziesz o poranku, ale to ciekawe.
0: To jest. I lżejszy portfel będzie po tym wszystkim.
1: To na pewno.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Michiko w radiu gra o poranku.
1: Zrobiło się gorąco.
0: Tak, tak.
1: I ty pełne słońca.
0: Jak to w środku wakacji. Tak
1: oczywiście,
0: już
1: dlatego Izokaria się pojawi już niedługo, ale i Najstory od Papa Dance. To jeszcze przed godziną siódmą.

0: 10% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi. Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: Sprawdzamy wtorkowe prognozy pogody dla Torunia. Na razie dość przyjemnie zapowiada się ten dzień. Od samego rana na termometrach 15 stopni Celsjusza, a później nawet do 22 stopni Celsjusza maksymalnie w ciągu dnia. Po południu mogą pojawić się chmury na niebie, jednak dziś nie powinno padać. I tego się trzymamy. Dość pogodny i w miarę ciepły dzień przed nami.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze. A teraz z dobrymi chęciami, intencjami również o remoncie w dworze Artusa będziemy mówić, no bo planują taki wielki, naprawdę? Tej wielkiej sali.
1: No jak sala wielka, to remont też musi być wielki. Ale to, przepraszam, co tam jest? Jakieś cyklinowanie parkietu? Czy
0: no nie tylko, no tam wiesz, i nagłośnienie ma być zmieniane i...
1: No to poczekaj, stop, ja mówię stop, żeby ktoś tam okay. Nie poszalał, nie poszedł jakieś gładzie za chwilę albo tapetowanie po całości.
0: A co, boisz się jakiegoś szalonego koloru?
1: Nie, bo no, jak ktoś to całe przemaluje na niebiesko, to sala wielka dworu Artusa już nie będzie miała takiego chroku jak do tej pory. Spokojnie tam z tym remontem.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 7 na zegarze. Oliwia mówi właśnie, że nos ją swędzi. Szybko odszukałem, na co to, i już schodzę jej z drogi. Bo jak nos swędzi... Naprawdę chcesz się ze mną pokłócić? Naprawdę tego chcesz?
1: Postaram się być spokojna, tylko muszę coś zjeść i wypić kawę. To będę spokojniejsza.
0: Podrap się po prostu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
17: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
18: Po reklamie.
0: Wtorek w kalendarzu, 28 dzień lipca, jest 7, czas na kolejny raport.
19: Marta Manerowska, dzień dobry, o poranku. Zapraszam na lokalny raport. Toruńskie osiedle pod Dębową Górą doczeka się nowych lokatorów. W przyszłym miesiącu rozpocznie się zasiedlanie kolejnych 3 budynków przy ulicy Batorego. To ponad 90 mieszkań komunalnych wybudowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
20: Tutaj przede wszystkim skorzystają osoby, które się kwalifikują do najmu gminnego. W maju gmina ogłosiła nabór na mieszkania w tych budynkach. Listy zostały zweryfikowane. W tej chwili powiadamiamy osoby, które się zakwalifikowały do najmu mieszkań w tych budynkach, no i przygotowujemy umowy najmu. W tej chwili trwają prace odbiorowe tych 3 budynków i trwają prace odbiorowe terenu zielonego, który sąsiaduje z tą naszą inwestycją. Tam są budowane alejki, ławeczki, siłownia, plac zabaw, taki mały dla dzieci, miejsce tutaj wypoczynku.
19: Mówiła Beata Żółtowska,

0: prezes TTBS. Zmieniamy temat i teraz mamy informacje dla kierowców, którzy poruszają się w centrum Torunia. Od wczoraj przy Urzędzie Marszałkowskim jeździmy jednym pasem. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Ma to związek z pracami na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego. Pas zjazdowy w kierunku Alei Jana Pawła II, czyli od strony torowiska, jest wyłączony z ruchu na odcinku od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wysokości wyjazdu z ulicy Chorzycy.
0: Utrudnienia potrwają przez około tydzień. Słuchacie raportu? Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Jedzie tam ponad setka naszych strażaków.
2: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
0: Podkreśla kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: To jest raport sportowy, zapraszam. Po pierwszej kolejce Ekstraklasy liderem Zagłębie Lubin, które pokonało Piasta Gliwice 2-0. Może statystyki na to nie wskazywały, ale Zagłębie było konkretne. Po nudnej pierwszej połowie, w drugiej najpierw do siatki trafił zmiennik Jakub Sypek, a potem asystował przy golu Marcela Reguły i Zagłębie wygrało 2-0.
4: To tym bardziej to cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
0: Mówił po meczu Leszek Ojrzyński, trener Zagłębia, czyli lidera Ekstraklasy, bo jako jedyni Miedziowi wygrali różnicą 2 goli.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Dzisiaj na termometrach do 23 stopni, jednak później wróci silniejszy wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie dzisiaj sporo słońca, niewiele chmur i wtorek w naszym mieście upłynie nam raczej bez opadów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
7: Dzień dobry, po 7:00 kłaniam się bardzo nisko Państwu, bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną godzinę razem.
8: Oczywiście, pełną uśmiechu, radości, chociaż nos mnie nadal swędzi, to nie wiem, może coś jednak na to złość.
7: Może w horoskopie rzeczywiście dowiemy się dlaczego.
8: No tak,
7: Piotr Kolszowski.
8: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze. A o tej porze, czy to wakacje, czy święta, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy jakakolwiek inna pora roku, popłynąłem teraz, rozrzuciło mnie w kalendarzu. Miałem na myśli to, że o tej porze zawsze u nas horoskop i tak będzie również teraz.
1: Dzisiaj mamy 28 dzień lipca. Księżyc jest w znaku koziorożca, a to sprawi, że różne sprawy wymagać będą od nas nieco więcej cierpliwości. Jutro, moi drodzy, jest pełnia, więc nie tracimy czasu na błahostki. Skupiamy się na tym, co najważniejsze.
2: Pełnia.
1: Czyli na naszych intencjach. Tak, oczywiście, tak jak mówisz i śpiewasz. Jeżeli zatem chcecie pieniędzy, to poproście o nie. Świata. W sumie już końcówka miesiąca, może niektórzy dostaną. Warto też poszukać nowych celów, na przykład wakacyjnych podróży. Taki zodiakalny rak zwolni nieco tempo przy wtorku, ale spokojnie, nic nie ucieknie. No a taki lew będzie za to szukał letnich rozrywek, więc jeżeli macie jakieś pomysły, no to powodzenia.
0: Do dzieła.
3: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra. A do Polski ponownie nadciąga fala upałów, ale moi drodzy, Polska Grupa Górnicza radzi, aby już myśleć nad zakupami węgla na zimę. Tak, jeżeli oczywiście ktoś takim u siebie pali. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że najbliższe terminy realizacji nowych zamówień węgla przypadają obecnie na wrzesień, a sama spółka węglowa zachęca klientów, aby nie odkładali zakupu opału na ostatnią chwilę.
1: Poczekaj, bo coś mi tutaj jakoś tak dziwnie. A może oni wiedzą coś, o czym my jeszcze nie wiemy?
0: No? Ale co, że zima przyjdzie szybciej?
1: No, albo w modzie znów będzie szkicowanie węglem.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: expert.pl.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Auto Frelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
7: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
8: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
7: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
8: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
7: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
8: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Loco Loco, hity pełne słońca na antenie Radia Gra Toruń. Powitaliśmy wczoraj oficjalnie, także szczęśliwie, Gdynię wśród miast wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pościg na fejsie jest, więc teraz już tylko możemy myśleć o dalszej współpracy. No to co proponujemy?
1: Nie wiem, może jakiś na przykład dostęp Torunia do morza, albo chociaż do Zatoki.
0: No tak, tak, albo taki kulinarny szlak, Toruń, Gdynia. My dajemy pierniki, oni rybkę. Mamy od razu obiad i deser.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Magnetic w Radiu Gra to już za nami.
1: A jeżeli chcecie trochę potuptać, to będzie można to zrobić w rytm mojego kawałka podłogi, mojego, waszego i naszego, bo to jeszcze przed godziną 8:00.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Głodny? To dobrze. W Bigży niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Bigża. Szkolna 10.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Dzisiaj na termometrach do 23 stopni, jednak później wróci silniejszy wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie dzisiaj sporo słońca, niewiele chmur i wtorek w naszym mieście upłynie nam raczej bez opadów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: To jest Radio Gra.

0: Dobre wakacyjne granie, tak jeszcze przed ósmą i przed kolejnym raportem na antenie Radia Gra. A my tymczasem zaglądamy na naszego Face'a i Instagrama, do czego również zachęcamy i Was, bo tam wleciała roleczka z miodobrania na dachu Urzędu Marszałkowskiego. W samym centrum miasta, w samym sercu ma żyć podobno i zapylać około 120 tysięcy pszczół. Te nie mają urlopu.
1: Absolutnie nie. A nasz dzielny Arturek odważył się nawet w takowym pomóc. Jak mu poszło, sami sprawdźcie.
0: Jesteśmy z niego naprawdę dumni.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jeżeli ktoś nie ma zegarka przy sobie, to już mówimy, za chwilę godzina 8. Kolejny raport, prognoza pogody przed nami. No i przypominamy także, że dziś, 28 lipca, mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej.
1: Wspaniale, pięknie, może jakaś wizyta na siłce albo coś?
0: Warto ponapinać mięśnie, polecam. Zrobić zdjęcie, selfiaczka.
1: Oczywiście, i później dobrze taką masę mięśniową wykorzystać. Na przykład jutro rano zrobić brzuszki, albo chociaż jeden, podczas wstawania z łóżka.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Zakończył się remont ulicy Podgórnej na odcinku od Legionów do ronda Komitetu Obrony Robotników. Wymieniono nawierzchnię, przebudowano infrastrukturę podziemną, pojawiło się nowe oznakowanie. Ulica jest otwarta dla ruchu. Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. A teraz zaglądamy do podtoruńskiej gminy Lubicz, bo już niedługo na najmłodszych mieszkańców tej gminy będzie czekała niespodzianka, czyli nowa przestrzeń do zabawy.
4: W czasie wakacji przygotowujemy niespodziankę dla dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym, tak żeby od 1 sierpnia, kiedy wrócą do budynku, będą miały nowy plac zabaw, który przygotowujemy troszkę z opóźnieniem, bo chcielibyśmy, żeby to powstało wcześniej, ale niestety raz, że brak środków, dofinansowanie dostaliśmy też troszeczkę z opóźnieniem i stąd też realizacja tej inwestycji dopiero teraz w te wakacje.
3: Mówił Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz. A do tej gminy będziemy jeszcze dzisiaj zaglądać w naszych raportach.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Most w Głuchołazach wzdłuż drogi krajowej nr 40 na Opolszczyźnie jest już przejezdny. Symbol powodzi sprzed 2 lat został wczoraj oficjalnie oddany kierowcom. Na moście pojawił się m.in. premier.
5: Bardzo wszystkim dziękuję za cierpliwość tutaj. Bardzo pomagaliście. Bez waszej energii, bez waszej cierpliwości to by się nie udało. Naprawdę możecie być dumni sami z siebie. Wyście

0: tutaj najwięcej wycierpieli i wyście tutaj najwięcej serca włożyli w to, żeby miasto po tej powodzi odbudować.
1: Podkreśla Donald Tusk. Już za moment na naszej antenie raport sportowy i informacje pogodowe dla Torunia.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek żużel i informacje z klubu sportowego Toruń. Mikołaj Duchiński zajął drugie miejsce w kolejnej rundzie indywidualnego Pucharu Ekstraligi do lat 17, którą rozegrano w Gorzowie. Toruński zawodnik zdobył 12 punktów, a zawody wygrał reprezentant gospodarzy Igor Kordun. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy siatkarze dotarli już do Chin, gdzie jutro rozpocznie się turniej finałowy Ligi Narodów.
3: Myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu.
1: Mówił rozgrywający Jan Firlej. W czwartek w ćwierćfinale Ligi Narodów Polacy zagrają z Ukrainą.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 23 stopni, ale później pojawi się silniejszy wiatr, który będzie zwiększał odczucie chłodu. Przed nami raczej słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów. Generalnie w prognozach na najbliższe dni nie widać deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
6: Shubidubidu, you can dance. Naprawdę, ona tańczy. Oliwia zakręciła przed chwilą tutaj, nie wiem, to jakaś zapowiedź tanecznej godziny.
7: Dobrze, że całym stołem nie zakręciłam. Zakręciłam na razie moim krzesłem. Mogę też pojeździć na moich kółeczkach.
6: Poczekaj, bo mi się w głowie zakręci. Piotrek Olszowski
7: i Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.

0: Dobry wtorkowy poranek tylko z Radiem Gra, a jeżeli brakuje wam także dobrych tematów do rozmowy przy kawie, no to może podyskutujecie z nami o Skolimie, który nie zwalnia tempa. Oprócz sprzedaży paliwa, kiełbasek, kabanosów, parówek, ostatnio także kaszanki.
1: Koszulek, spodenek.
0: To Król Latino zaprasza także swoich fanów do nadmorskiej willi w Międzyzdrojach.
1: No i tam na pewno. Wiemy, domyślamy się, jaka playlista tam jest zapuszczona w tej willi, czego można posłuchać.
0: Domyślamy się, co się tam dzieje.
1: Co można zjeść. Kaszanka na pewno jest jej aż ponadto w lodówce. No i piosenkarz mówi, że coraz częściej można go tam, jego samego też spotkać, co bardzo istotne.
0: Oczywiście między koncertami. Tylko wtedy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Dobre granie od samego rana, także we wtorek budzimy siebie i was do najlepszych hitów pełnych słońca. Mamy takie dobre też chyba słoneczne informacje, prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Poczekaj, z Wielkiej Brytanii słoneczne?
1: No tak, bo okazuje się, że tam coraz goręcej i nawet udało im się po raz pierwszy w historii wyprodukować oliwę z rosnących tam na wyspach drzewek oliwnych.
2: Jakiś science fiction, albo news sztucznej inteligencji. A my wcale też nie jesteśmy gorsi, przecież mamy swoją jedyną w historii porankową oliwkę z oliwii.
1: A, no to prawda, to prawda. I nie wycisnęłam z siebie jeszcze ostatnich soków. Nie. Ani oliwy.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji. Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie od samego rana w całym Toruniu na 88,8 FM. Jak wiecie sami, często informujemy was o tym, co się dzieje zarówno w mieście, jak i na boisku. No i tym samym twarde pierniki poinformowały nas ostatnio, również za sprawą naszej strony, naszych sociali, że mamy nowego twardego pierniczka.
1: Tak.
0: Wzmocni naszą drużynę Bennett van der Plas.
1: I teraz zróbcie dla niego hałas na dzielni. To jest dobry transfer, tak mówią eksperci, z warszawskich dzików do twardych pierników, że tak zarymuje od razu.
0: A amerykański skrzydłowy może pochwalić się nie tylko umiejętnościami na boisku, ale także okazałym wąsem.
1: Gość ma wąsa i dobrze pod koszem pląsa.
0: No i tak, tak, tak.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Marisa od Kocha i to już za nami w radiu gra pięknie wybrzmiało, ale do dziewiątej jeszcze trochę pogramy.
1: Oczywiście, nie mamy nic do stracenia, bo zaśpiewa nam jeszcze Mrozu przed godziną dziewiątą.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Jak zakupy nie

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 23 stopni, ale później pojawi się silniejszy wiatr, który będzie zwiększał odczucie chłodu. Przed nami raczej słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów. Generalnie w prognozach na najbliższe dni nie widać deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze, zbliżamy się powoli do 9, ale jeszcze na chwilę zaglądamy do świata gwiazd. Taka Jennifer Lopez na przykład, zupełnie przypadkowo o niej teraz mówię. Mógłbym powiedzieć
1: zupełnie
0: o każdej innej piosenkarce, ale powiem akurat o Jennifer Lopez, bo ta w weekend świętowała swoje urodziny. Wiem o co chcecie zapytać. I choć nie wypada, to już pędzę z odpowiedzią. 57.
2: 57 lat, a nie wygląda. A wygląda na ile właśnie? Eksperci od urody mówią, że dużo, dużo mniej i twierdzą, że Jenny to musiała pakt z diabłem chyba podpisać.
0: Że też Ben Affleck go nie ostrzegł, nie? Żeby z nią nie zadzierał. Ale, J-Lo zdradza też tajemnicę. Ona od lat robi codziennie rano pewną rzecz, jeszcze przed śniadaniem. I niektórzy twierdzą, że to dzięki temu wygląda tak dobrze właśnie.
2: No co to? Zastrzyk z botoksu?
0: Nie, no gdzie tam? Szklanka wody z cytryną. Wypija szklankę wody z cytryną i cyk, gotowe. Chcecie wyglądać jak J-Lo, przynajmniej tak młodo, rano szklaneczka wody z cytryną.
2: Przy czym oczywiście ostrzegamy, wypicie wiadra wody ze skrzynką cytryn może zakończyć się nawet wizytą na SOR-ze. Nie, pewnych spraw po latach już nie nadrobimy.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.
4: Yes! It is not that fun.

już bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie. Trochę o pogodzie też wam opowiemy. To już bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie. Trochę o

0: nowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, godzina 9 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
11: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na lokalny raport. W Toruniu trwają badania dotyczące nowej polityki parkingowej. Do końca roku zewnętrzna firma zatrudniona przez miasto sprawdzi, jakie są największe bolączki kierowców w Grodzie Kopernika. Z naszym mikrofonem pojawiliśmy się na Starówce. Na co narzekają zmotoryzowani?
12: Nieproporcjonalna ilość miejsc do ilości samochodów.
13: Zgadza się, jest za mało właśnie miejsca parkingowego tutaj i wszędzie.
12: Przyjeżdżam rano, bardzo rano, więc jakby nie ma tego problemu, ale jak wiem, że jak przyjeżdżam później, no to ja nie przyjeżdżam później, dlatego że wiem, że nie ma miejsc. O, w ten sposób.
14: Ja uważam, że jest za mało miejsc w Toruniu parkingowych i że trzeba coś z tym zrobić, a co do nowej polityki, to nie zgłębiałam się za bardzo, więc... Ale nawet Goski by się mogli tym zająć, bo jest słabo.
12: No jest problem, kwestia kwoty też, nie? Zawsze, my na przykład zawsze kombinujemy i jeździmy gdzieś na darmowe i po prostu dojeżdżamy sobie autobusami.
11: Urzędnicze analizy dotyczące parkingowych problemów miasta potrwają do końca roku. Zmieniamy temat i teraz mamy ważne przypomnienie dla kierowców. Od wczoraj przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu jeździmy jednym pasem. Ma to związek z pracami na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego. Pas zjazdowy w stronę Alei Jana Pawła II jest wyłączony z ruchu na fragmencie od przejścia dla pieszych przy urzędzie do wysokości wyjazdu z Chorzyce. Uważajcie.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Teraz ważna informacja dla kierowców. Niewykluczone, że skorzystają z kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
16: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali.
11: Zapowiadał premier Donald Tusk. A już za moment na naszej antenie sprawdzimy sytuację pogodową w Toruniu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai.

0: Tucson.
1: Maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur, brak opadów i dość silny wiatr. Tak pogodowo zapowiada nam się wtorek w naszym mieście. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w ciągu dnia ma rosnąć, warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: I to tyle, i to już od nas na ten piękny wtorkowy ranek, raneczek w Radiu Gra, ale spokojnie, nie odchodźcie, nie rozchodźcie się, zostańcie blisko radioodbiorników, bo oto i on wkracza za chwilę do studia i zostanie z wami.
3: Cały na biało, Mariusz Pucyło. Życzymy wam wspaniałego wtorku, no i oczywiście do usłyszenia już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska.
2: Polecamy się na środę. Piotr Olszowski, trzymajcie się, cześć.

0: 40 stopni w cieniu. Piekielny skwar zaleje całą Polskę. Czytam w mediach, potem sprawdzam naszą lokalną toruńską prognozę pogody na ten tydzień i widzę, że najcieplejsze dni to będą czwartek i piątek. 32 stopnie na plusie. No tyle to wytrzymamy, tyle to damy radę. Mariusz Pucyło, hity pełne słońca. Witajcie za chwilę. Sure, believe.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
11: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Po reklamie.
13: To jest Radio Grupa.

0: Dobra energia zaklęta w nuty, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra. To Another i Talk to You. Słuchajcie, przypomnę wam o fajnej akcji, na którą zaprasza Zoo w Toruniu. W lipcu można wziąć udział w zajęciach dla całych rodzin w czwartki i wtorki, czyli na przykład dzisiaj. I proszę bardzo, to będzie o 11 i 12, czyli mamy jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować, ubrać, wyjść i dojechać na czas. Opiekunowie w ogrodzie zoologicznym opowiadają o tym, co zwierzęta jedzą. Można też wziąć udział w przygotowaniu jedzenia dla niektórych gatunków zwierząt. Mam nadzieję, że rodzicom z dziećmi pomogliśmy zaplanować przedpołudnie i wczesne popołudnie. Teraz Amanda Lear.
1: To jest Radio Gra.

0: Pogoda powolutku właśnie robi się plażowa. Najnowsza prognoza za chwileczkę, a potem DJ Bobo.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie. Maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur, brak opadów i dość silny wiatr. Tak pogodowo zapowiada nam się wtorek w naszym mieście. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w ciągu dnia ma rosnąć, warunki biometeo są obojętne.
9: To jest Radio Gra.

Hity pełne słońca we wtorek 28 lipca. Dzisiaj mamy takie nietypowe święto, Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Także dzisiaj dobry dzień, żeby w życie wprowadzić hasło: najpierw masa, potem rzeźba. Zbliżamy się do 10:00. Za chwilę najnowszy raport. Najpierw masa, potem rzeźba. Zbliżamy się do 10:00. Za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody. Radio Gra.

0: Znowu muszę się zająć windykacją.
1: To coś z indykiem?
0: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
1: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Po reklamie.
5: Zaczynamy raport o 11 we wtorek 28 lipca. Po raporcie Clean Bandit i Zara Larsson.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców poruszających się po centrum Torunia. Od wczoraj przy Urzędzie Marszałkowskim jeździmy tylko jednym pasem. Informacje przynosi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Ma to związek z pracami na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego. Pas zjazdowy w kierunku Alei Jana Pawła II, czyli od strony torowiska, jest wyłączony z ruchu na odcinku od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wysokości wyjazdu z ulicy Chorzycy.
6: Te utrudnienia potrwają do końca tygodnia.
8: Dzieje się na drogach.
6: Trwają prace na Okulnej w Toruniu. Przebudowywana jest ulica, powstaje nowe rondo. Kontynuowany jest także remont chodników na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej. Prace idą zgodnie z harmonogramem, przekonuje MZD. Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.
8: Sport w Radiu Gra.
6: Teraz wiadomość z koszykarskiego klubu z naszego miasta. Mamy najświeższe wieści dotyczące kolejnego transferu. Wczoraj informowaliśmy o ściągnięciu do Torunia gracza Dzików Warszawa, to Bennett van der Plas. Dzisiaj wiemy o powrocie Wiktora Gadeforsa. Szwed jest doskonale znany kibicom z naszego miasta. Występował już w koszulce Arriva Lotto Twardych Pierników w sezonie 2024-25. Rzucał wtedy ponad 13 punktów na mecz, notując po 6 zbiórek i prawie 5 asyst.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: W Dziardonicach w naszym województwie 3 miesiące temu spłonęła część działającej tam fabryki gryzaków i smaczków dla psów. Właściciele postawili sobie jasne cele. Nie zwolnią nikogo, własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków. Pomaga im lokalna społeczność, a nawet konkurencja.
9: Spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek. Uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować. Tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc.
6: Mówił Adam Barański, współwłaściciel firmy. Dzisiaj będzie nieco cieplej niż w poniedziałek. Termometry mogą pokazać 24 stopnie Celsjusza. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z tych chmur nie powinno dzisiaj padać. Wieje umiarkowany, choć momentami nieco silniejszy zachodni wiatr. Warunki biometeo w Toruniu będą dzisiaj obojętne.
5: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Tak za kilka minut zaśpiewa nam Ania Wyszkoni. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. To za kilka minut, bo na początek godziny obiecanie już Clean Bandit i Zara Larsson.

0: Wally Lopez do drugiego późnego śniadania. A trafiłem na informację o tym, że przepis na długowieczność jest po prostu prosty, chociaż niełatwy do przestrzegania. Trzeba jeść mniej. Dziesiątki badań na różnych zwierzętach potwierdzają, że ograniczenie kalorii prowadzi do dłuższego i zdrowszego życia. Gdyby to było takie proste. No, według naukowców ci, którzy na diecie żyją dłużej. Tylko co to za życie?
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: 3,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dub Dogs w Radiu Gra, a ja zrobiłem sobie przegląd ciekawych wydarzeń muzycznych, jakie w Toruniu czekają nas do końca tego tygodnia. I proszę bardzo, w czwartek w sali koncertowej Centrum Jordanki John Daversa Quartet i Metropolis Jazz Festival. Muzyka z najwyższej półki. John Daversa jest wielokrotnym laureatem nagrody Grammy. Kolejne wydarzenie to Efekt Chopina 1 sierpnia, czyli w sobotę, też w Centrum Jordanki. Utwory naszego mistrza będzie grał Andrzej Wierciński i jeszcze niedziela na zakończenie tygodnia i też Centrum Jordanki o 19 w sali koncertowej zespół Jam. Mamy zaproszenie na sentymentalną podróż po rockowych wspomnieniach i dźwiękach bluesa z zespołem Jam. To nie będzie łyżka, to będzie cały słoik albo nawet dzban jamu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A proszę bardzo, jeszcze jedna piosenka o pogodzie. Dawno nie grana, dawno nie słyszana, a myślę, że jej dźwięki niejednej osobie sprawią przyjemność. Ania Jurksztowicz i stan pogody teraz w Radiu Gra. U nas przez całe lato hity pełne słońca.

0: Czekamy na nowego Shreka. Będzie część piąta. Troszkę poczekamy, bo premiera w lipcu 2027. Nie czekamy na kolejne hity pełne słońca. Za chwilę w radiu gra Rihanna.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
8: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
11: Nie zgadzam się.
10: Słucham?
11: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
10: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
11: Term Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
12: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Dzisiaj będzie nieco cieplej niż w poniedziałek. Termometry mogą pokazać 24 stopnie Celsjusza. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z tych chmur nie powinno dzisiaj padać. Wieje umiarkowany, choć momentami nieco silniejszy zachodni wiatr. Warunki biometeo w Toruniu będą dzisiaj obojętne.
1: To jest Radio G.

0: Lato to jest dobra pora, żeby przypomnieć sobie takie numery. Sonic i Sky. Hity pełne słońca powrócą dosłownie za kilka minutek o 12:00. Najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. I na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net.

0: Mi też planujemy lokale użytkowe w jednej z klatek, no i tam będą hale pod ziemią, hale garażowe, w których będzie urządzone miejsce tymczasowego schronienia, zgodnie z nowymi przepisami. No i też planujemy obok zagospodarować teren, który będzie pod rekreację. Tam chcemy wybudować boisko wielofunkcyjne oraz taki plac zabaw dla piesków.
1: Mówiła nam Beata Żółtowska, prezes Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo, a chodzi o groźby kierowane pod adresem Donalda Tuska. Chodzi o wpisy w internecie. Marta Czerwińska sprawdzała, czy wiadomo, kto stoi za groźbami.
3: Na razie nie. Policja przeszukała mieszkanie osoby typowanej jako autor komentarzy i zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze znaleźli także w lokalu magazynek z trzema nabojami, które trafiły do badań. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wstępnym etapie i tożsamość sprawcy nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona.
1: Za takie groźby można trafić za kraty nawet na 2 lata. Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur nie powinno dzisiaj padać. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie. Ciągle jest dość wietrznie. Warunki biometeo poprawiły się jednak do obojętnych. Jutro w Toruniu ma być jeszcze cieplej, a pojutrze do miasta dotrze już fala upałów.
4: Już po 13:00, Mariusz Skodranowski. Dzień dobry, witam w popołudniowym programie Radia Gra. Wtorek, 28 lipca, dziś imieniny obchodzą Wiktor i Tina, a urodziny chociażby założyciel Radia Gra, Zbigniew Ostrowski. Wszystkiego dobrego, Zbyszku.

0: Remedy i Manuel Holidays w Radio Gra. No, wakacje już prawie na półmetku. A w naszym dzisiejszym programie do 18 kilka ważnych wakacyjnych zapowiedzi, chociażby zbliżającego się kolejnego koncertu w ramach Metropolis Jazz Festival. Przyjrzymy się także waszym kultowym filmom z dzieciństwa, ale podpowiemy także, jak przygotować samochód do wakacyjnej wyprawy. I tym tematem zajmiemy się w pierwszej kolejności. Tuż po przerwie muzycznie do tego czasu m.in. Seabowl.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie 2 takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Cibul, Wonderland w Radio Gra. No dobrze, pakujemy się, ruszamy w naszą wymarzoną wakacyjną podróż, a o czym trzeba pamiętać, to przypomina nam młodsza aspirant, Anna Baran.
1: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych sytuacji na drodze. Bardzo dobrze jest mieć pod ręką, a nie w bagażniku, rzeczy, które mogą nam się po prostu w tym korku przydać. Szczególnie jeżeli podróżujemy z małymi dziećmi. Czyli pamiętajmy o tym, aby mieć pod ręką zapas wody, aby mieć jakąś przekąskę.
0: Jak to się mawia, przezorny zawsze ubezpieczony. A my pod ręką mamy kolejne fajne hity w Radiu Gra. Shakira, później Stachurski.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
5: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Biedronka.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur nie powinno dzisiaj padać. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie. Ciągle jest dość wietrznie. Warunki biometeo poprawiły się jednak do obojętnych. Jutro w Toruniu ma być jeszcze cieplej, a pojutrze do miasta dotrze już fala upałów.
5: To jest Radio Gra.

0: hity, pełne słońca w Radiu Gra, Sylwia Grzeszczak, słowo na K. K jak kino na przykład. A propos, na naszym radiowym Facebooku prosiliśmy was o filmowe wspomnienia sprzed lat. Filmy, które wami wstrząsnęły, poruszyły, które zapamiętaliście z dzieciństwa. I co nam napisali nasi słuchacze? Piotr wspomina Godzillę jeszcze z lat 70., którą oglądał w kinie Bałtyk. Mariusz wskazuje na Sok z Żuka. Natomiast Michał w Pogoni za szczęściem, a głównym przesłaniem tego filmu jest to, żeby nigdy się nie poddawać. Jeżeli wy jeszcze chcecie powalczyć o fajny zestaw gadżetów, nasz kubek i film na DVD, zajrzyjcie na Facebooka i podzielcie się swoimi niezapomnianymi filmami sprzed lat. A już teraz także temat filmowy z Dirty Dancing, konkretnie Eric Carmen, Hungry Eyes.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSweet. Zadzwoń 570 035 770.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rydzki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.
11: 14 na zegarach w Radiu Gra, czas więc na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. A na początku zaglądamy na Lewobrzeże. Dzisiaj w naszych serwisach mówimy o inwestycjach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Godzinę temu wspominaliśmy o szybkim rozwoju osiedla. Dzisiaj w naszych serwisach mówimy o inwestycjach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Godzinę temu wspominaliśmy o szybkim rozwoju osiedla po

0: Pochwalę się, że wraz z tymi budynkami realizujemy boisko wielofunkcyjne.
1: Mówiła Beata Żółtowska, prezes TTBS.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
1: Port Lotniczy Bydgoszcz publikuje dane z pierwszego półrocza. Obsłużono 199 tysięcy osób. To wzrost o ponad 8% w porównaniu do tego okresu z ubiegłego roku. Drugi kwartał był jednak słabszy niż w 2025, a to efekt wycofania się Lufthansa, która nie obsługuje już lotów z kujawsko-pomorskiego do niemieckiego Frankfurtu. Nasz regionalny port w polskim rankingu popularności lotnisk jest lepszy jedynie od Zielonej Góry, Radomia i Olsztyna.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Premier Donald Tusk nakazuje zaostrzenie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. Publicznie wezwał ministrów do poprawienia projektu przyjętego przez rząd raptem 2 tygodnie temu.
3: Poszliście najmniejszą linią oporu, ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy.
1: Mówi premier i chce mocniej ograniczać rynek najmu. W tle mamy jeszcze oskarżenia o sprzyjanie lobbystom z branży mieszkaniowej. Dlatego teraz premier dał swoim ministrom czas do końca sierpnia na przygotowanie nowej ustawy. Miałaby sprawić na przykład, że samorządy i wspólnoty mieszkaniowe dostałyby prawo blokowania tworzenia hoteli w mieszkaniach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
1: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z tych chmur nie powinno dzisiaj padać. Wieje umiarkowany, choć momentami nieco silniejszy zachodni wiatr. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie 24 stopnie. Jutro będzie o kilka stopni cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: Już chwila po 14:00, kolejny raport za niecałą godzinę w Radiu Gra. Przypomnę dziś Wiktora i Tiny, dziś także Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No to kto wybiera się dzisiaj na siłownię? A u nas za moment kolejny wielki hit na wakacje. A na Talk to You, kult gdy nie ma dzieci. Udamy się także po raz kolejny w naszą wakacyjną wyprawę i podpowiemy, bez czego nie można się ruszyć.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Art Company Suzana w Radiu Góra, jeden z niezapomnianych hitów lat 80. O czym nie możemy zapomnieć, wybierając się w długą wakacyjną podróż. Mówiliśmy już o wodzie i przekąskach. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
1: Trzeba mieć na uwadze, żeby gaśnicę położyć gdzieś na wierzchu albo mieć ją na stałe zamocowaną w kabinie, żeby ona była łatwo dostępna. Należy pamiętać o kamizelkach. Dobrą praktyką jest to, żeby mieć tych kamizelek kilka, żeby były dla wszystkich pasażerów.
0: Podpowiadał kapitan Piotr Kowalski. Do tych rad jeszcze będziemy dziś wracać, a za chwilę wrócą do nas hity Alan Walker, Happy Set i Alvaro Soler.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
2: Po reklamie.
11: To jest

0: lato w mieście.
1: Wakacje już prawie na półmetku, ale przed nami jeszcze cała masa niezwykłych wydarzeń, chociażby tych muzycznych. Trzecia odsłona tegorocznego Metropolis Jazz Festival już w najbliższy czwartek o 19:00 w CKK Jordanki John Diversa Quartet. Dzień później, w piątek, Toruń Summer Time. Baseny letnie zapraszają na bydgoskie przedmieście. Pool party, taniec, sport, woda i dobra zabawa. Początek od 14:00 do 17:00 dla dzieci i młodzieży. Wstęp bezpłatny. I na zakończenie ciekawostka. W sobotę 1 sierpnia w Ciechocinku 50. urodziny Tede 5O gościnnie pojawią się u niego także OSTR i WWNIO. Start imprezy o 18:00.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jonathan Grace i Tap Dach w radiu gra. Po przerwie kolejne hity pełne słońca dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Europe, the final countdown, a później My Smith, nice to meet you.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
10: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Po reklamie.
14: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z tych chmur nie powinno dzisiaj padać. Wieje umiarkowany, choć momentami nieco silniejszy zachodni wiatr. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie 24 stopnie. Jutro będzie o kilka stopni cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
15: To jest Radio Gra.

0: Kiedy pełne słońca w radiogramma, it's Smith, nice to meet you. Z jaką radością ogląda się teraz jazdę Roberta Lamberta i to jest doskonała informacja dla fanów naszego klubu żużlowego przed powrotem po krótkiej przerwie do PGE Ekstraligi. Nie dość, że Robert jest w czołówce tegorocznego cyklu Grand Prix. W Cuglach wygrał Grand Prix Challenge, prawie zdobywając komplet punktów. To jeszcze wczoraj potwierdził swoją fenomenalną formę w lidze szwedzkiej, gdzie w meczu Vargarna Norrköping Västervik Speedway dla tej drugiej drużyny zdobył komplet 15 punktów. Brawo, Robert, czekamy na powtórkę już w niedzielę w Zielonej Górze. A w Radio Gra już teraz Brave, I Just Call to Say I Love You.
1: Radio Gra, hity, pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Biedronka.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 15:00, pora na kolejny raport w Radiu Gra.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje z toruńskich dróg. Startuje budowa sięgacza na Strzałowej. MZDD przekonuje, że inwestycja poprawi komfort mieszkańców osiedla i zwiększy bezpieczeństwo. Powstaje ponad 100-metrowa ulica z kostki oraz nowe lampy. Wszystko będzie gotowe we wrześniu.
5: Dzieje się na drogach.
4: Wracamy na prawy brzeg. W najbliższy poniedziałek zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem wylotu z ulicy Suwalskiej. Tam przez kilka dni potrwają roboty gazowe. To element dużo większej inwestycji. Trwają przygotowania do przebudowy olsztyńskiej.
5: Wiadomości z regionu.
4: Zaglądamy do podtoruńskiej gminy Lubicz. Tam trwają prace przy budowie biblioteki w Lubiczu Dolnym.
6: Mamy nową siedzibę biblioteki w Lubiczu Górnym, mamy nową bibliotekę w Złotorii. Teraz przyszedł czas na nową siedzibę. Mamy nową siedzibę biblioteki w Lubiczu Górnym, mamy nową bibliotekę w Złotorii. Teraz przyszedł czas na nową siedzibę.

0: słuchacie wiadomości Radia Gra.
1: Zostać strażakiem będzie łatwiej. MSWiA chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie. Szczegóły Krzysztof Zasada.
2: Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyzn starających się o przyjęcie do straży wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów. Natomiast w przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, ten limit bez względu na płeć ma wynosić 38 zamiast 41 punktów.
1: Dzięki temu ma zwiększyć się liczba przyjęć do służby.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Zapraszam na raport sportowy. Mamy najświeższe wieści dotyczące kolejnego transferu w Arriva Lotto Twardych Piernikach. Wczoraj informowaliśmy o ściągnięciu do Torunia gracza Dzików Warszawa, to Bennett van der Plas. Dzisiaj mówimy o powrocie Wiktora Gadeforsa. Koszykarz ze Szwecji jest doskonale znany kibicom z naszego miasta. Występował już w koszulce Twardych Pierników w sezonie 2024-25. Wiktor rzucał wtedy ponad 13 punktów na mecz, notując po 6 zbiórek i prawie 5 asyst. Po przygodzie w lidze tajwańskiej i znowu będzie grał w polskiej lidze koszykówki. Teraz piłka nożna. Zinedine Zidane wraca na ławkę trenerską. Objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji. Przypomnijmy, że jako trener Zizu 3 razy z rzędu z Realem Madryt wygrał Ligę Mistrzów. Z pracy zrezygnował w 2021 roku. Nowy kontrakt z francuską kadrą podpisał na 4 lata.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
1: 24 stopnie to w Toruniu temperaturowe maksimum na dzisiaj. Parasole możemy zostawić w domu, choć na niebie nie brakuje chmur, nie powinno padać. Warunki biometeo są obojętne, momentami może nieco silniej powiać. Jutro słupki rtęci zatrzymają się na 27 kresce, w czwartek nawet na 33.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Chwila po 15:00, wtorkowe popołudnie z Radiem Gra. W tej godzinie hity pełne słońca, ale także Marcin Kydryński zapowie kolejną gwiazdę Metropolis Jazz Festival. Dowiemy się także, kto wygrał fajny zestaw radiowych gadżetów za swój niezapomniany kultowy film. A już teraz dany If Only You w Radiu Gra.

Hity pełne słońca w radiu gra Emma Banton, What Took You So Long. Uwaga, mamy kolejny sportowy sukces. Julia Rogiewicz z AZS-u MK Toruń wraz z Anną Klibenko z AZS-u Gdańsk wywalczyły drugi raz rzędu tytuł młodzieżowych wicemistrzeń świata w dwójce podwójnej. Przed rokiem dziewczyny także wywalczyły srebro, ale przed własną publicznością na poznańskiej Malcie. Tym razem wicemistrzowski tytuł zdobyły w Duisburgu. Gratulujemy. Radiu gra po przerwie Pitbull i Bruno Marsa, później zapowiedź czwartkowego koncertu w ramach Metropolis Jazz Festival.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Tuo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Tuo Sapori. Smak, który pokochasz.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Grad.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. W prawdziwym jazzowym niebie w tym roku są fani tego gatunku w Toruniu, a przed nami kolejna odsłona Metropolis Jazz Festival. Kto wystąpi tym razem? O tym Marcin Kydryński, twórca projektu Siesta w drodze i patron Metropolis Jazz Festival.
1: Trębacz amerykański John Diversa, który pojawi się tutaj 30 lipca z grupą muzyków z Metropolii właśnie, by stworzyć nową jakość, o której wciąż jeszcze niewiele wiemy, ale na tym też przecież polega jazzowa sztuka. Ona się zdarza, ona się dzieje na naszych oczach. To będzie, cieszę się nadzieją, początek kompletnie nowej jakości.
0: A tymi muzykami towarzyszącymi słynnemu amerykańskiemu trębaczowi będą Tal Cohen, Michał Barański oraz Sebastian Kuchczyński. Przypomnę, początek w czwartek o 19:00. CKK Jordanki.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Grachi, to pełne słońca, to Duke Dumont Ocean Drive. Pora rozwikłać nasz konkurs na radiowym Facebooku. Pytaliśmy was o najbardziej kultowe filmy, które zmieniły wasze życie w dzieciństwie. Jacek, którego nagradzamy, napisał tak. Pierwszym takim filmem był dla mnie Matrix, a zaraz po nim The Truman Show. Mimo młodego wieku po seansie przez kilka tygodni patrzyłem na świat zupełnie inaczej. Zastanawiałem się, czy to, co widzę wokół, jest realne, czy może to tylko doskonale zaprojektowana iluzja. Brawo, Jacek, wygrywasz i nie jest to iluzja. Zapraszamy do radia po odbiór nagród. A do 16 na naszej antenie także tematy filmowe, chociażby od Johna Parra, St. Elmo's Fire.
1: Reklama.
2: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
2: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
1: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
2: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
1: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
2: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! We pizzeria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy!
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Po reklamie.
18: 24 stopnie to w Toruniu temperaturowe maksimum na dzisiaj. Parasole możemy zostawić w domu, choć na niebie nie brakuje chmur, nie powinno padać. Warunki biometeo są obojętne, momentami może nieco silniej powiać. Jutro słupki rtęci zatrzymają się na 27 kresce, w czwartek nawet na 33.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: Ale Farben w Radio Grand Little Hollywood. Do Hollywood będziemy jeszcze zaglądać w tym programie. Najpierw przyjrzymy się temu, co ciekawego w kraju i na świecie. Za chwilę raport o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSweet. Zadzwoń 570 035 770.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
8: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Po reklamie.
11: To wtorek, 28 lipca, jest 16. Czas na kolejny raport Radia Gra.
12: Łatwiej będzie zostać strażakiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do tej służby. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztof Zasadarz zapoznał się z tym dokumentem. Witam cię, Krzysztofie.
13: Dzień dobry.
12: Co ma się zmienić?
13: Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyzn starających się o przyjęcie do straży wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów. Natomiast w przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, ten limit bez względu na płeć ma wynosić 38 zamiast 41 punktów.
12: Krzysztofie, a jakie są powody tych zmian?
13: Chodzi o zwiększenie liczby przyjęć do służby, a także możliwość pozyskania w szeregi Straży Pożarnej wysoce wykwalifikowanych osób, między innymi z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym, czy też specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak argumentują autorzy projektu, od początku zeszłego roku Straż prowadziła nabór na 755 stanowisk. Kandydatów było ponad 7 tysięcy. Przyjęto jedynie 364 osoby.
12: O wielu ofiarach trzęsienia ziemi w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii donoszą tamtejsze media. Po silnym wstrząsie o magnitudzie 7,1 w jednym z centrów handlowych prawdopodobnie doszło do eksplozji. Część ludzi zginęło albo zostało uwięzionych pod gruzami zawalonego budynku. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać ludzi szukających w popłochu schronienia między sklepowymi regałami. Słychać Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać ludzi szukających popłochu schronienia między sklepowymi regałami.

0: prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: Przed nami spokojne, jeżeli chodzi o pogodę. Późne popołudnie i wieczór. Temperatura będzie utrzymywać się w okolicach 20 stopni. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 13-14 kreski. Nie powinno padać. Środa też raczej bez deszczu. Zbliżają się jednak upały. Jeszcze jutro będzie w Toruniu maksymalnie 27 stopni, ale w czwartek już 33-34.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
3: Chwila po 16 we Francji trwa walka z żywiołem. Z powodu pożarów ewakuowano już około 220 tysięcy osób. U nas w Toruniu też nadciągną upały, krótkotrwałe, ale radzimy się do nich odpowiednio przygotować. Już teraz w radiu gra How Does It Feel, a później Lady Punk. Zostawcie Titanica.

0: O, hity pełne słońca w Radio Góra. Łez alejny, nie tylko w miejscowości Konotopi, ale i w całym regionie. Czuć już gorączkę przed planowanym na 15 sierpnia odsłonięciem 55-metrowej figury Maryi, najwyższej w Europie. Plac budowy już oblegany przez turystów, jedni zachwyceni rozmachem, drudzy żartują, że z tych milionów wyszedł niezły szpital. Jedno jest pewne, nasz region zyskuje nową Mekkę turystyczną, a miejscowi już ostrzą sobie zęby na hotele i restauracje. Kto wie, może rzeczywiście przydarzy się tu kolejny cud, ten gospodarczy. Po przerwie w Radiu Gra Wiktor Waligura i Céline Dion.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

Piątkową uroczystość zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
6: Po reklamie.

0: Celine Dion, I'm Alive, Radio Gra. Jak zdrowo, bezpiecznie przetrwać długą wakacyjną wyprawę samochodową? Podpowiadamy to w dzisiejszym wakacyjnym cyklu. Tym razem temat jakże na czasie. Zmieniające się warunki pogodowe, ulewny deszcz, burza, no i ograniczone pole widzenia. Co wtedy zrobić?
1: Zjechać na parking, jeżeli te warunki uniemożliwiają jazdę. Nie zatrzymywać się w jakichś takich miejscach na drodze, tylko starać się dojechać do tego parkingu. Staramy się nie stawać pod jakimiś drzewami, pod liniami napowietrznymi, no bo to są wszystko elementy, które mogą przewrócić się po prostu na pojazd.
2: Podczas burzy samochód jest jednym z bezpieczniejszych miejsc.
1: Tak, nawet jeżeli piorun trafiłby w samochód, to ładunek spłynie po karoserii.
0: Podpowiadał kapitan Piotr Kowalski. W Radiu Gra już teraz Sorry Papi od Topic, a później Yazoo, Nomad Is Dire.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: W radiografii te pełne słońca, Lanbry, ostatni most. Z pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają nas teraz jadąc mostem albo generał Zawadzki, albo mostem Piłsudskiego. Za chwilę German Jackson i Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, a później Mossiman, Under the Blue.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770. Głodny? To dobrze! W Pigrze, niedaleko Torunia, czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej, niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, Szkolna 10.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: Przed nami spokojne, jeżeli chodzi o pogodę. Późne popołudnie i wieczór. Temperatura będzie utrzymywać się w okolicach 20 stopni. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 13-14 kreski. Nie powinno padać. Środa też raczej bez deszczu. Zbliżają się jednak upały. Jeszcze jutro będzie w Toruniu maksymalnie 27 stopni, ale w czwartek już 33-34.
2: To jest Radio Gra.

Mossiman w radio gra. Wakacje to czas, kiedy wybierając się na wakacje, często korzystamy z linii lotniczych i także naszego sąsiedniego lotniska, portu lotniczego Bydgoszczy. Port podsumował pierwsze półrocze tego roku. W skali 6 miesięcy jest ok. Obsłużono blisko 200 tysięcy pasażerów, co daje wzrost o ponad 8,5% rok do roku. Ale diabeł tkwi w kwartałach. Kiedy zajrzymy głębiej, widać wyraźny hamulec. Od kwietnia do czerwca port zanotował spadek liczby podróżnych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pytanie tylko, czy to chwilowe turbulencje, czy zapowiedź twardego lądowania. Już teraz w Radiu Gra lądujemy w Paryżu. Alize.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.com.

0: Na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Po reklamie.
5: To wtorkowe popołudnie z Radiem Gra. Jest 17, czas więc na kolejny raport.
6: Co najmniej 50 osób zostało rannych, jest wielu zaginionych, tysiące domów odciętych od prądu i dziesiątki dróg zniszczonych. To są skutki trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-zachodnią Japonię. Najnowsze informacje z Dalekiego Wschodu zbiera Igor Skrzypek. Witam
7: Cię,
6: Igorze. Czy są doniesienia o ofiarach?
7: Policja z miasta Kumamoto, to na wyspie Kyushu, informuje, że są ofiary śmiertelne po zawaleniu się centrum handlowego w tym mieście. Na razie nie wiadomo jednak, ile może być ofiar. Nie ma kontaktu ze znaczną grupą pracowników centrum handlowego. Od 20 do 30 osób, tak donoszą japońskie media. Trwają poszukiwania. Podobnie sytuacja wygląda w fabryce papieru w tym samym mieście. Zaginionych może być kilkadziesiąt osób. Trzęsienie ziemi było bardzo silne. Wstrząs osiągnął magnitudę powyżej 7. Japońskie służby ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Wcześniej wydane zostało ostrzeżenie także przed możliwym tsunami, ale na razie zostało odwołane.
6: Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, poinformowała agencja prasowa ANSA. Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała, przypomnę, bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. 61-letni Mancini już raz prowadził włoską kadrę w latach 2018-23. Pod jego wodzą w 2021 roku Azzurri zdobyli Mistrzostwo Europy. Początkowo nowym selekcjonerem Włochów miał zostać Andrea Pirlo. Ten temat jednak upadł, ponieważ współpracuje on z rosyjskim bukmacherem i kilka miesięcy temu pojechał do Moskwy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski i piłkarza włoskich klubów Marka Kozimińskiego, zerwanie rozmów przez włoską federację z Andreą Pirlo to pretekst.
8: Z drugiej strony, żeby tego typu sytuacja eliminowała kogoś z życia społecznego, z życia sportowego w tym wypadku, to myślę, że każdy polityk byłby zmieciony z powierzchni ziemi, bo wiele różnych historii się działo w poprzednich latach, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy, które sympatyzowały do pewnego momentu nawet z Federacją Rosyjską, więc to był pretekst.
6: Pretekst, jak dodaje Marek Koźmiński, by na stanowisku selekcjonera zatrudnić właśnie Roberto Maciniego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Już po 17. Przypomnijmy, dziś dzień kultu masy mięśniowej, a w miniony weekend Toruń był stolicą, można powiedzieć, masy mięśniowej za sprawą mistrzostw Polski Strongman. Przypomnijmy, mamy się czym pochwalić. Srebro wywalczył reprezentujący Toruń Tomasz Bator. Gratulujemy. A już specjalnie dla Was teraz Roxette, How Do You Do?

0: Słuchasz Radia Gra.
1: To już Shaking Stevens, A Letter to You. My zapraszamy Was na naszą stronę www.gra.fm, gdzie ciekawy artykuł o tym, że 4 szpitale w naszym regionie zyskają podziemne schrony. Warto to przeczytać.

wideo, a live Radio Gra. Poznaliśmy już kalendarz i dokładny rozkład 13. rundy PGE Ekstraligi. Dokładnie 16 sierpnia w niedzielę w Toruniu. Spotkanie na szczycie. Toruń kontra Wrocław. Początek o 19:30. No i oczywiście będziemy mieli dla Was bilety na ten mecz, ale to nieco później. Już teraz w Radio Gra. Damiano, Dawid, a później Imany.

0: Lucrecia McNeil, Someone Loves Johanny w Radiu Gra. A teraz prosto z Torunia do Gdyni ślemy gorące gratulacje, bo właśnie modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To 18 polski obiekt na tej prestiżowej liście, na której Toruń widnieje już od bardzo dawna. Cieszymy się, że dołącza do naszego towarzystwa kolejne wyjątkowe miejsce. A w Radiu Gra do 18 między innymi Alessandra Amoroso i Whitney Houston.
1: Reklama. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Nawet 34 stopnie mają pokazać w czwartek termometry w Toruniu. Jutro będzie jeszcze tak maksymalnie 27 stopni. W nocy z wtorku na środę spodziewajmy się 13-14 kresek. Na razie na horyzoncie nie widać opadów deszczu, parasole nam się nie przydadzą, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
3: To jest Radio Gra.

0: No i Closer w Radiu Gramy też coraz bliżej 18. Ci, którzy właśnie o tej godzinie kończą, pewnie już spakowani. Radzę jeszcze posłuchać kolejnego raportu w Radiu Gra. Powiemy wam, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. Mariusz Skłodanowski, już dziękuję za dziś. Do usłyszenia, do jutra, do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
9: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić konstytucję, dzisiaj ją depcze. W wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
8: Podkreślał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Badania przeprowadzone przez naukowców z Cambridge i Singapuru wskazują na niezwykły mechanizm, dzięki któremu niemowlęta uczą się języka.
10: Okazuje się, że kluczowe znaczenie ma kontakt wzrokowy z mówiącym dorosłym.
8: Ja mam kontakt w studiu z Grzegorzem Jasińskim.
10: Ja też, dzień
8: witam
10: dobry.
8: Cię, Grzegorzu, jak to działa?
10: Spojrzenie nie tylko przyciąga uwagę dziecka, ale także synchronizuje fale mózgowe niemowlęcia i dorosłego. To znacząco wspomaga proces przyswajania języka. Sprawdzono to w eksperymencie z udziałem 40 dwojga niemowląt w wieku od 8 do 10 miesięcy, które słuchały trzech sztucznych języków prezentowanych przez tę samą osobę na ekranie. W jednym przypadku osoba miała przezroczyste okulary, w drugim częściowo przyciemnione, w trzecim całkowicie ciemne, uniemożliwiające zobaczenie oczu. Gdy potem sprawdzano, który z języków wydaje się dzieciom znajomy, zwracało uwagę na ten, który był prezentowany w przezroczystych okularach. To wtedy też badania EEG wskazywały na synchronizację fal mózgowych. Na synchronizację fal mózgowych.

Już po 18:00 fajnie, dzisiaj taka już lepsza pogoda, będzie jeszcze lepsza i najlepsiejsza, no i niektórzy już narzekają, że będzie za gorąco. Poczekajmy, aż w końcu zrobi się za gorąco. Na starcie naszego spotkania Shakira, Burna Boy, jeszcze mundialowo, a za chwilę Virgin jeszcze z Dodą. Tak to kiedyś było, tak, kiedyś to było.

0: Tic-tac, all the clock, Teo Kesza w swoim wielkim hicie. A ja pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze dzisiaj wybierają się na siłownię albo byli na siłowni. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to także wasze święto, bo dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No to pozdrawiamy każdego hardkorowego koksa, nie hardkorowego też, oczywiście wszystkich na jajeczkach i na kurczaczku również, żeby nie było. A na energię, także na siłownię, może na bieganie również za chwilę Kungs i jego imprezowe Galaxy w Radiu Gra.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.

Shania Twain śpiewała o tym, że ten gościu nie zrobił na niej wyjątkowego wrażenia. No tak to czasami bywa. Za to teraz nowość, którą wam polecam i która robi wrażenie, to duet przyjaciół z Wielkiej Brytanii, nazywają się Switch Disco. I rzeczywiście ich największą miłością jest disco i robienie klimatu na parkiecie. Przez długi czas wykonywali covery, robili remiksy, miksują klasyki, ale w końcu mają dla nas coś nowego, coś świeżego. To jest beat, do którego tańczymy w trakcie tego lata. Switch Disco w numerze Voices, a za chwilę jeden z największych hitów od Manamu.

0: Set Girls, nasza kolejna wakacyjna nowość to Bibi Rexha i David Guetta. No, jak wakacje, to na pewno opalanko, idzie słońce, będzie ciepło. Pamiętajcie, jakby co, żeby się chować w cieniu, ale leżenie w cieniu również może zakończyć się opalenizną, przypomina Radio Gra, bo promienie odbijają się od piasku, wody, jasnych powierzchni, tak więc cień nie oznacza zawsze całkowitej ochrony. No i na te gorące dni za chwilę u nas Elton John i Dua Lipa, ich Cold Heart.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
6: Po reklamie.
10: 13 stopni w najzimniejszym momencie i brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na noc z wtorku na środę. Jutro w mieście parasole też nam się nie przydadzą. Nadciąga fala upałów. W środę w Grodzie Kopernika będzie 27-28 stopni. W czwartek słupki rtęci przekroczą już 30.
11: To jest Radio Gra.

0: To właśnie te słynne niebieskie ludziki Eiffel 65 w wielkim hicie pewnego lata, czyli Blue. Później ekipa przyznała, że tak naprawdę ten hit wyszedł im przez przypadek. No takie przypadki to lubimy. Za chwilę hit tego lata w głośniku w radiu gra Anava, holenderski duet, no i ich słoneczne house'y już czekają w numerze Talk to You.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
3: W

0: zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.

Niestety nie będzie powrotu tego zespołu na scenę. Dziewczyny nie mogą się dogadać, a do tego doszły jeszcze problemy zdrowotne wokalistek. Sugar Babes, Push the Button. Dobrze, że zostały nam te hiciory. Przemek Grabowski, witajcie we wtorek na wakacjach po 19. No i jak takie piękne lato, to także nasze winylowe klasyki. Zróbcie głośniej z czarnego krążka. Do you really want to hurt me? Buja zawsze. O każdej porze roku zresztą. Culture Club.

3 dla Terence, rozpędzony hicior od zespołu NA. A ja chciałbym was namówić do zwalniania, w szczególności w wakacje. Wiecie, jak zwolnić? No trzeba zrzucić obuwie. Okazuje się, że ludzie chodzą boso wolniej niż w butach. No Ameryki tutaj naukowcy nie odkryli. Częściej deklarujemy, że czujemy się nawet bardziej zrelaksowani boso. No to może praca też boso. Czasami warto zwolnić, dosłownie. Okej, to ja tutaj sobie pogram fajne piosenki. Też na bosaka, sprawdzimy jak będzie. Za chwilę Felix Jeni, Kaskada. Boy, you turn me.

Enjoy the Silence, wielki hicior od zespołu Depeche Mode. No i słuchajcie, spróbowałem boso w radiu. Też można, oczywiście nóżki przygotowane, żeby nie było i czuję się doskonale. Jakoś tak bardziej lekko. Ja nie wiem, czy w każdym miejscu pracy można by tak na bosaka, ale może spróbujecie, przynajmniej na spacerze, może tak chociaż po trawce. Za chwilę Jennifer Lopez, która świętuje swoje, jak myślicie, które? 57. urodziny w tym tygodniu. No nie widać i nie słychać, ale teraz Anima to ten DJ, który w sierpniu będzie w Polsce na dwóch występach w Trójmieście. Jego wielki hicior tego lata, czyli Beautiful.

0: na błysk. To Dawid Podsiadło, jego wakacyjna propozycja, a my rozwiązaliśmy zagadkę wakacyjnych pamiątek. Okazuje się, że wciąż najczęściej kupowaną pamiątką na wakacjach na świecie jest, jak myślicie, co? No, wiadomo, magnesik na lodówkę. Mały magnes, wielkie wspomnienia. To rzeczywiście czasami kosztuje tak 20-30 zł, ale zawsze, kiedy zrobi się zimno, szaro, buro, to jakoś tak miło, kiedy taki magnesik jest przypięty, prawda? Przytulony do lodówki. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Rod Stewart, jeden z jego największych hitów, Baby Jane.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej

0: www.mediaexpert.pl. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: You and Your Hand. Dzisiaj wieczorem rozpędzony hicior od Pink. Słuchajcie, wiadomość przed upałami, zanim zrobi się gorąco. Pamiętajmy, że w upalne dni organizm potrzebuje więcej snu, bo więcej energii zużywa na chłodzenie. Tak więc wakacyjna drzemka to czysta fizjologia, to jest polecane. Ale jeszcze nie o tej porze. Jeszcze nie idziemy spać, bo sporo fajnych hitów z Radiem Gra wieczorowo za chwilę. Męskie granie, wróci też Lost Frequencies.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
4: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
3: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.

Lost Frequencies uwielbia bity, które można skojarzyć z plażą, z wakacjami, ze słońcem i tak było również w tym przypadku. Jego Reality, Przemek Grybowski, witajcie po 20. Mam tutaj dla was wakacyjne hiciory, za chwilę El Ritmo Havana, ale teraz El Ritmo The House Music. No mistrzem muzyki house jest oczywiście Bob Sinclar, który ostatnio skrytykował to, co dzieje się na Ibizie, twierdząc, że jest za drogo, zbyt tłoczno i to już nie to samo, jeśli chodzi o imprezy. Bob Sinclar, macie go teraz. Jego World Hold On w Radiu Gra.

Szczęśliwego Nowego Jorku, Artur Gadowski z filmu o tym samym tytule, a ja mam świetne wiadomości dla naszych młodych biznesmenów. Można legalnie sprzedawać lemoniadę, bo główny inspektor sanitarny wydał oficjalne stanowisko w sprawie dzieciaków, które sprzedają sobie coś przy drodze. Okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków, owoców i domowych wypieków przez dzieciaki nie podlega kontroli sanepidu. Proszę to sobie zapamiętać. Inspektorat pochwalił przedsiębiorczość najmłodszych. Brawo, w końcu. Ja też trzymam kciuki za naszych biznesmenów i przyznaję się, że czasami jak jest dostępna taka oferta, to zatrzymuje się i wydaje kilka złotych na wakacyjną lemoniadkę. No to dla naszych biznesmenów Alex Warren śpiewa jego Passenger.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z

0: GB. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.
7: Słuchajmy na radio.

Te hity, które od razu zabierają nas do innej rzeczywistości, prawda? Często pojawiają się wspomnienia, często ciarki. A ci, którzy może odkrywają takie bity, mówią: co to za piosenka? Kto to zaśpiewał? No, pięknie to zrobił, wróciły wspomnienia. Just Another Day. I od razu zrobiło się przyjemnie, prawda? Teraz kolejny wakacyjny hicior, Break My Stride, remix, ale jaki fajny, od projektu Blue Lagoon. Jesteśmy na plaży. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
7: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.

Sobie i wam, męskie granie orkiestra. Wieczorowo w radiu gra. Sobie i wam polecam ogórki. Jak nie kiszone, to mało solne. Słuchajcie, no przecież jesteśmy w środku sezonu ogórkowego. Ogórków coraz więcej, są coraz tańsze. Ja się przyznaję, po raz pierwszy w życiu też osobiście zrobiłem takie mało solne i nawet wyszły, nawet dobre. Może tutaj jutro przyniosę, podzielę się z koleżankami i z kolegami z radia gra. No to kto będzie kisić dzisiaj albo jutro? Dla wszystkich w kuchni z nami Anli w wielkim hicie Two Times.

wakacyjne klasyki z Radiem Gra Wieczorowo. Tutaj król popu, Michael Jackson. Dla tych, którzy może wylegają się słuchając na kanapie, to też jest sposób na wakacyjny relaks, czyli przypomnę, jest coś takiego jak bed rotting, czyli po prostu zaleganie w łóżku. Często także nie tylko przy radiu, ale również przy telewizorze. W dni wolne, samemu albo z partnerem, ze znajomymi wieczorowo. Po prostu siedzimy, leżymy, nic nie robimy. Ewentualnie możemy zrobić głośniej, bo za chwilę Love Message, Scooter i gwiazdy Eurodance'u. Teraz nasza Doda.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Garniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Okej, Robin Schulz, dla którego zaśpiewał tutaj James Blunt. James kiedyś tylko tak o miłości, tylko ballady, ale później mu się na szczęście pozmieniało. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Backstreet Boys, Everybody, Everybody tańczą, Everybody słuchają. Wracam do was jutro w środę o godzinie 18. No i teraz jeszcze jeden plażowy klasyk. Mambo Leo, kto pamięta? No to przypomnimy sobie teraz. Luna.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
2: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
1: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
2: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
1: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
2: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
1: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.